miejsca, że dalsza papot je domu. Ja słyszę te gricze, ta wieter i ptice, ty pan słyszysz glasą.